krew chce zdrgnął, trzeba zejść brak. To moje powszechno, że jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hucom spíš jí ty najmou.